todo mundo var ya bin dia Mana mene to ne spodoba Un olipo čavin stijal